majambi loko va nga ni sola majanada swa yantswa ni ti tshamela na gord wa mina mpela mina na ku rhandza nkata hambiloko u tshamise swoswo mazavedad xikodle no xitokamu xihoyohoyo lexile halo hi na mana le nqungeni kusukela kwihi ka kona papayi ku kona matsolo ni kona ndi wena pa matirhelo ya kona papayi kha ni mamba hi swona u langa yihi ya kona ka leti hi ti hlawuteleke ya ni ta baya makhadzi leyi nga kona u yi kongomisa ka mani ngoma leyi